Sława Jezusu Chrystu! W czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, zapraszamy Państwa na codzienny program Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. Dzisiejszą audycję ma przyjemność poprowadzić Państwu Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. Zerknijmy w kalendarz wydarzeń cerkiewnych z bieżącego tygodnia. W minioną niedzielę zakończyliśmy okres święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego, jednego z grona 12 wielkich świąt. W ubiegły wtorek przypadało poczęcie świętego proroka i poprzednika Pańskiego Jana Chrzciciela. Natomiast już jutro przeżywać będziemy zaśnięcie apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Swoje święto parafialne obchodzić będzie m.in. parafia na białostockich Bacieczkach. A dziś przypada liturgiczne wspomnienie świętego Sergiusza z Radonerza. Wysłuchajmy już teraz troparionu i kondakionu do tego świętego, a zaraz potem zapoznamy się z ramówką dzisiejszego czwartkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego czwartkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Mateusz Kiczko. Następnie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej, a punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to m.in. zaproszenie na święto parafialne do parafii w Nowym Dworze. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie audycja profesora Jana Kochanowicza z cyklu Pytanie do specjalisty. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego czwartkowego programu relacja ze święceń diakońskich Pawła Iwaniuka w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy. Zwieńczeniem dzisiejszego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza czwartkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania przed radioodbiornikami do godziny 21.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś czwartek, 8 października według nowego stylu i 25 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święci Pafnucjusz Egipski, święta Eufrozyna Aleksandryjska, święta Eufrozyna z Suzdala, święty German arcybiskup Kazania oraz święty Sergiusz z Radoneża, o którym więcej już

Święty Sergiusz z Radonerza, mnich i cudotwórca, pochodził z pobożnej rodziny bojarskiej i od młodości wyróżniał się skromnością, pokorą oraz głęboką modlitwą. Wraz z bratem zamieszkał w lesie, gdzie zbudował cele i kaplice. Jako ichumen prowadził wspólnotę, służył radą władcom i duchowieństwu, godził skłóconych oraz zasłynął z cudów i uzdrowień. Po śmierci został otoczony wielką czcią, a jego relikwie do dziś przyciągają do ławry licznych wiernych, proszących o jego wstawiennictwo. Już teraz na naszej antenie stichira do świętego Sergiusza z Radonerza.

0: Już teraz przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Fragmenty, jakie zaleca nam dziś Cerkiew, pochodzą z listu świętego apostoła Pawła do Filipian, rozdział 1, wersety od 20 do 27, a także z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 4, wersety od 16 do 22. Wysłuchajmy już teraz dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, w niczym nie zostanę zawstydzony. Odważam się myśleć, że jak zawsze, tak i teraz, Chrystus zostanie wywyższony w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem życie to Chrystus i śmierć to zysk. Jeśli zaś życie w ciele, to dla mnie owoc pracy, a co mam wybrać, nie wiem. Albowiem pociąga mnie jedno i drugie, pragnę rozstać się z tym życiem i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to dla was bardziej potrzebne. Lecz jestem przekonany i wiem, że pozostanę i będę przybywał z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary, aby chluba wasza rozkwitła obficie w Chrystusie Jezusie przeze mnie, gdy znowu do was przyjdę. Tylko żyjcie w sposób godny Ewangelii Chrystusa.

W owym czasie przyszedł Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował, i zgodnie ze swoim zwyczajem w dzień szabatu wszedł do synagogi i powstał, by czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza i otworzywszy ją znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana jest na mnie, ponieważ namaścił mnie, bym zwiastował dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, bym uzdrowił tych, którzy mają serce skruszone, obwieszczał zniewolonym wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i obwieszczał rok łaskawości Pana. I zamknąwszy księgę, oddawszy ją usługującemu, usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. On zaś zaczął mówić do nich: To pismo, które macie w uszach waszych, dziś się wypełniło. A wszyscy przeświadczali mu i zdumiewali się słowami łaski wychodzącymi z ust jego i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa?

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytani z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opowiada nam, jak Jezus Chrystus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu. Jezus Chrystus w Nazarecie spędził większą część swojego życia. Tam dorastał, tam się wychował i tam próbował głosić swoją naukę. Ale jak wielokrotnie podkreślają ewangeliści, w Nazarecie, swoim rodzinnym mieście, nikt nie chciał go słuchać. Sytuacja, którą opisuje dziś Ewangelia, nie jest jakoś szczególnie nadzwyczajna. Był szabat, więc zgodnie z obowiązującym prawem Jezus Chrystus udał się do synagogi, aby czytać Pismo Święte. W tamtym czasie nie było konkretnych wytycznych mówiących o tym, który fragment Pisma Świętego powinien być czytany w dany dzień. Dziś, kiedy weźmiemy do ręki prawosławny kalendarz, to zobaczymy, że na każdy dzień w roku są podane jakieś konkretne parametry z Pisma Świętego, rozdziały i wersety. Zazwyczaj są to czytania z Nowego Testamentu, Ewangelia i listy albo dzieje apostolskie, a w Wielkim Poście czytane są fragmenty Starego Testamentu. Kiedyś natomiast było inaczej. Jezus Chrystus sam wybrał więc fragment, który chciał przeczytać, a były to takie słowa z Księgi Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Ten fragment to proroctwo Izajasza, jeden z najbardziej znanych fragmentów dla wszystkich Żydów, który opisuje przyjście Mesjasza. Żydzi zarówno kiedyś, jak i dziś żyją nadzieją na przyjście Mesjasza. Dla nas, chrześcijan, zapowiadanym Mesjaszem w Starym Testamencie był Jezus Chrystus. To Jego przyjście na świat, później śmierć na krzyżu i w końcu zmartwychwstanie otworzyły nam bramy do raju i dały nadzieję na życie wieczne. Żydzi natomiast nie uznali Chrystusa za Mesjasza. Oni wciąż na Niego czekają, z nadzieją, że będzie wielkim królem, który uwolni Izrael od wrogów i przywróci mu wielką chwałę. I w dzisiejszej Ewangelii Chrystus specjalnie cytuje słowa Księgi Izajasza, napisane w pierwszej osobie. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Nie wiemy, w jaki sposób Jezus odczytywał słowa tej księgi Izajasza, ale ewangelista Łukasz zwraca uwagę, że po czytaniu zapadła cisza, a wszystkie oczy były skupione na Jezusie. I zapewne nie chodzi tutaj o jakiś szczególny sposób czytania, o prezentację aktorską. Poprzez słowa Zbawiciela słuchacze zapewne poczuli siłę Ducha Świętego. Słowa, które były wcześniej dobrze znane wszystkim Żydom, wypowiadane przez Jezusa, miały jakby inny wymiar. Chrystus nie czytał cudzego tekstu, ale mówił sam o sobie. A z drugiej strony, cisza, która zapadła w synagodze, mogła być spowodowana tym, że ludzie czekali na to, co powie im Zbawiciel. Chrystus był postacią kontrowersyjną. Zawsze gromadziło się wokół Niego wiele ludzi. Było też wiele plotek związanych z Jego osobą. Ludzie chcieli bezpośrednio od Niego usłyszeć, co jest prawdą, a co jest zaprzeczeniem. I taka bezpośrednia odpowiedź, która pada z ust Jezusa, że tak, ja jestem Mesjaszem i właśnie wypełniło się proroctwo, na które tak długo czekaliście, ta odpowiedź zaskoczyła wszystkich. Z jednej strony ludzie czuli łaskę, która emanuje od Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony pamiętają, że jest on synem stolarza, Józefa, którego wszyscy tu dobrze znali. Wyobraźmy sobie, drodzy bracia i siostry, reakcję tych ludzi, którzy właśnie przeczytali o wielkim królu ze starożytnych proroctw i nagle dowiedzieli się, że ten król stoi przed nimi. Okazuje się, że to ktoś, kogo znają od dzieciństwa, który jest elementem ich codziennego życia. Ludzie nie wiedzą, co o tym myśleć. Rzeczywiście, z jednej strony Chrystus przemawia bardzo przekonująco, z Jego słów wypływa szczególna moc, którą każdy odczuwa. Z drugiej strony, na terenie synagogi zaczynają szeptać: to jest Jezus, co On mówi, jakim On jest królem, jaką wolność może nam dać, jeśli sam nie jest ani wojownikiem, ani politykiem, ani przywódcą religijnym, ani nawet osobą zamożną, jest tylko stolarzem i synem cieśli. I ten dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to tak naprawdę przestroga dla nas wszystkich, żebyśmy oprócz rozumu używali także serca. My też często znajdujemy się w podobnej sytuacji, kiedy rodzi się sprzeczność między naszymi uczuciami w sercu i rozumem w naszej głowie. Rodzi się wtedy trudne pytanie: komu zaufać i co wybrać, serce czy rozum? Współczesny świat często wymaga od nas tego, żeby wszystko było rozumne i zgodnie z zasadami logiki. W innym przypadku inni ludzie mogą nas nie zaakceptować albo uważać za głupców. Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje jednak, że kiedy wierzymy w Boga, to racjonalne myślenie nie zawsze musi być na pierwszym miejscu. Bóg nie musi być dla nas racjonalny, bo jak mówi Ewangelia, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Amen.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już za kilka minut na naszej antenie powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej.

Nikt nie planuje, że jego życie potoczy się w niewłaściwym kierunku. Czasami jednak wystarczy kilka złych decyzji, by znaleźć się w miejscu, którego wcześniej nie potrafiliśmy sobie wyobrazić. W najnowszej audycji profilaktycznej rozmawiamy o tym, co może prowadzić człowieka na drogę konfliktu z prawem, jak dużą rolę odgrywają rodzina, rówieśnicy i internet oraz co dzieje się z człowiekiem, kiedy trafia za więzienne mury. Nie zabraknie też pytań o młodzież, odpowiedzialność, poczucie winy i możliwość rozpoczęcia życia od nowa. O tym, że za każdym czynem stoi człowiek i jego historia, opowiedzą nasi goście. Kapitan Paweł Kasprzak, dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku oraz ojciec Adam Krzysztopowicz, kapelan więziennictwa. Zapraszamy do wysłuchania powtórki poniedziałkowej audycji profilaktycznej.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Drodzy słuchacze, witamy w kolejnym odcinku naszej audycji profilaktycznej. Tym razem porozmawiamy o tym, co może prowadzić człowieka do konfliktu z prawem, ale przede wszystkim o tym, czy można takim sytuacjom zapobiegać i jak reagować, kiedy pojawią się pierwsze niepokojące sygnały. Naszymi gośćmi są dziś dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku kapitan Paweł Kasprzak oraz kapelan więziennictwa ojciec Adam Krzysztofowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Sława Jezusu Chrystu.
1: Spojrzymy więc na ten temat z dwóch perspektyw. Prawa i codziennej pracy z osobami pozbawionymi wolności. Na początek, jakie sytuacje i zachowania najczęściej prowadzą ludzi do konfliktu z prawem?
2: Ludzie najczęściej wchodzą w konflikt z prawem i wynika to z wpływu środowiska oraz silnych, niekontrolowanych emocji, z powodów też problemów finansowych, ale przede wszystkim też z uzależnień. Czynniki te rzadko występują pojedynczo, najczęściej nakładają się na siebie i jest to wiele czynników powodujących to, iż ludzie wchodzą w konflikt z prawem. W ogólnych statystykach też kryminalnych szacuje się, że od 60-80 wszystkich przestępstw i zatrzymań ma związek z alkoholem lub narkotykami. Nawet do 80% osób pozbawionych wolności, osób przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych potwierdza to, iż substancjami psychoaktywnymi mieli w przeszłości do czynienia.
1: Skoro wiemy już, jakie sytuacje mogą prowadzić do przekroczenia prawa, warto zastanowić się, czy można zareagować wcześniej, zanim dojdzie do pierwszego poważnego problemu. Od czego tak naprawdę zaczyna się profilaktyka przestępczości? Czy można zapobiec temu, zanim pojawi się pierwszy problem?
2: Oczywiście. Profilaktyka jest bardzo ważna i bardzo istotnym elementem. Ja tak profilaktykę podzieliłbym na trzy poziomy. Ogólną, którą należy kierować do całego społeczeństwa, nakładając nacisk na dzieci i młodzież poprzez edukację, poprzez naukę i promowanie zdrowego stylu życia. Następnie wyodrębniłbym tutaj rozdział dla profilaktyki selektywnej, czyli już stricte i konkretnie dla konkretnej grupy z podwyższonego ryzyka poprzez wczesne interwencje różnego rodzaju w przypadku przeciwdziałania uzależnieniom oraz organizację czasu wolnego ludziom, a także indywidualną dla osób, które już złamały prawo i w późniejszym czasie trafiły do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. I tutaj mamy do czynienia z pracą nad taką osobą w izolacji penitencjarnej. Bardzo ważne w pierwszym etapie izolacji penitencjarnej jest, aby dobrze zdiagnozować problem, albo aby dobrze zdiagnozować deficyty i na tych deficytach oprzeć kolejne etapy pracy nad tą osobą. Mam tu na myśli działania resocjalizacyjne. Po przepracowaniu tych najważniejszych deficytów, problemów osoby należy zająć się prognozowaniem nad jej pobytem w czasie odbywania kary w danym typie zakładu karnego, rodzaju odbywania kary, a także jej pobytem i pobytami poza terenem zakładu karnego. Mam tu na myśli różnego rodzaju przepustki, zezwolenia, aby ostatecznie w kolejnym procesie, w kolejnym etapie procesu resocjalizacji wnioskować przykładowo takiemu osadzonej instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia, aby tą osobę przywracać do społeczeństwa.
1: Jak dużą rolę w sytuacjach prowadzących do złych czynów odgrywa środowisko, rodzina, znajomi, grupa rówieśnicza, a dziś także internet i media społecznościowe?
2: Środowisko odgrywa kluczową rolę, najważniejszą według mnie. według kryminologów wręcz decydującą rolę w kształtowaniu zachowań przestępczych. Choć ostateczną decyzję o złamaniu prawa podejmuje sama osoba, jednostka, to właśnie otoczenie społeczne tworzy warunki, kieruje bodźce, dostarcza tych bodźców, a także wręcz wymusza wejście na drogę przestępstwa.
1: A skoro mówimy o wpływie środowiska, warto spojrzeć również na to, co dzieje się później, kiedy człowiek trafia już do zakładu karnego. Jak wygląda wpływ środowiska na człowieka już podczas odbywania kary? Czy pobyt w więzieniu może być także czasem przewartościowania swojego życia?
3: Wspomnieliśmy tutaj o rodzinie. Warto zauważyć, że właśnie rodzina jest tym pierwszym miejscem, społecznością, w której uczymy się empatii, wszelkich norm, ale także i konsekwencji swoich działań. Dzieci, które wychowują się w domach, gdzie jest obecna agresja lub też zaniedbane są dzieci, pojawiają się jakieś konflikty z prawem i te negatywne wzorce są powielane i metody rozwiązywania problemów są właśnie powielane przez najmłodszych i wtedy następuje konflikt z prawem. Na pewno pobyt w więzieniu może być czasem głębokiego przewartościowania swojego życia, ale ten proces na pewno zależy od samych osób pozbawionych wolności, ale także i charakteru popełnionego czynu oraz dostępnego wsparcia. Na pewno kluczowym takim momentem w przewartościowaniu swego zachowania, swego błędu, na pewno jest refleksja nad własnym postępowaniem. Takim przykładem klasycznym, ewangelicznym jest przypowieść o synu marnotrawnym, kiedy on dostąpił takiego momentu, kiedy jest powiedziane, wejrzał głęboko w swoje serce, zobaczył jak odszedł daleko od domu rodzinnego. I ta refleksja, te przemyślenia powinny być tym początkiem analizy swoich błędów, co tak naprawdę się wydarzyło, jakie są konsekwencje czynu. Na pewno wielkim wsparciem jest też pomoc w tych leczeniu uzależnień. Czas, który spędza w zamknięciu, w izolacji, no, wymaga pracy nad własną osobą. Ku temu mogą służyć osoby, które pracują. Są to wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, a przede wszystkim kapelan, który powinien pomóc w tej drodze naprawiania swojego błędu.
1: Pobyt w więzieniu to jednak nie tylko sama kara. To również codzienne zmaganie się z różnymi problemami i często bardzo trudnymi emocjami. Z jakimi problemami najczęściej mierzą się osadzeni?
2: Osadzeni w zakładach karnych mierzą się z wieloma problemami. Począwszy od głębokich kryzysów psychicznych, przez rzeczywistość za murami. Do najczęstszych problemów zaliczyłbym szok izolacyjny. To te pierwsze etapy w warunkach izolacji penitencjarnej mogą prowadzić do stanów lękowych, do chronicznego stresu, spowodowane utratą wolności, prywatności. Często mamy też do czynienia z syndromem odstawienia i głodu narkotykowego, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, ogromna część osób trafiających za mury więźniów to osoby uzależnione albo mających do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Muszą zmierzyć się z nagłym odcięciem od alkoholu, narkotyków, hazardu. Następnym na pewno będzie poczucie winy i rozłąka z rodziną. Tęsknota za dziećmi, partnerami oraz świadomość, że zawiodło się najbliższych. Jest to na pewno bardzo trudne i bardzo wielki jest to ciężar psychiczny. Często to prowadzi do rozpadu ich związków na wolności. Służba więzienna realizuje działania mające nie tylko izolację, ale przede wszystkim resocjalizację oraz społeczną readaptację osadzonych, aby przerwać wspomniane chwilę wcześniej błędne koło kadra penitencjarna. I tutaj mam na myśli wychowawców, psychologów, terapeutów, kapelana więziennego, wdraża programy celowane bezpośrednio w najczęstsze problemy osób pozbawionych wolności. I tutaj do takich grup, na które kładziemy ogromny nacisk, no to na pewno są to programy reedukacji agresji stresu, takie jak trening zastępowania agresji ART. I tutaj kwalifikujemy skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy, uczymy ich metod kontrolowania gniewu, oswajania lęku oraz konstruktywnego radzenia sobie ze stresem. Bardzo ważnym środkiem oddziaływania resocjalizacyjnego na pewno jest praca i zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Osadzeni w ten sposób uczą się nawyku pracy, a także systematyczności odpowiedzialności. Osadzeni pracują zarówno na terenie zakładu karnego w początkowym okresie odbywania kary, a także są kwalifikowani po pozytywnej prognozie do zatrudnienia zewnętrznego u kontrahentów zewnętrznych, gdzie mogą też zarobić pieniążki na utrzymanie siebie podczas odbywania kary, a także przekazywanie tych środków osobom bliskim, które pozostały na wolności. Na pewno też bardzo ważne jest podtrzymywanie więzi rodzinnych i tutaj też kładziemy duży nacisk na takie programy, które mają na celu integrację rodzin. I to są programy przygotowujące skazanych do ról rodzicielskich, a także do tego, aby odbudowywać relacje z dziećmi i partnerami. Organizowane są również specjalne widzenia, które nie odbywają się w sposób formalny przy stoliku, tylko czasami w dniu ojca, w dniu matki bądź w dniu dziecka odbywają się po prostu na kocyku na terenie zielonym.
1: Właśnie w tych trudnych sytuacjach pojawia się także osoba kapelana, który może towarzyszyć osadzonym w zupełnie inny sposób niż funkcjonariusze czy terapeuci. Ojciec Adam, którego gościmy dziś w naszym studiu, pełni właśnie funkcję kapelana więziennego. Jak wygląda taka posługa i na czym polegają zadania?
3: Na pewno posługa kapelana jest bardzo zróżnicowana. Najkrócej ujmując, możemy powiedzieć, że służymy drugiemu człowiekowi. Człowiekowi, który zbłądził, który popełnił przewinienie, który przekroczył prawo i znajduje się w miejscu zamkniętym, w izolacji. I wtedy ta służba drugiemu człowiekowi polega na tym, żeby kapelan był takim przewodnikiem duchowym, duchowym opiekunem. Skupiamy się, żeby był rozwój sfery duchowej osób w izolacji. Postawa duchownego powinna odzwierciedlać dobroć i miłość Chrystusa wobec każdego człowieka, który popełnił grzech. To także odbudowanie właśnie relacji z drugim człowiekiem, a tym samym właśnie relacji z Bogiem poprzez zaufanie. Kapelani, którzy niosą posługę w więzieniach, mają szereg różnych zadań. No, takie klasyczne, charakteryzujące się działania to przede wszystkim udzielanie posług religijnych, tak, odprawianie nabożeństw, udzielanie sakramentów, ale w szerszym znaczeniu to także prowadzenie działalności duszpasterskiej, do której może się zawierać prowadzenie katechezy, rekolekcji, rozmów indywidualnych, spotkań wigilijnych, różnych działań, także profilaktycznych, które mają na celu przywrócenie danego człowieka do społeczeństwa, wpajanie mu pewnych wartości, nie tylko chrześcijańskich, ale ogólnospołecznych, aby minimalizować ryzyko przestępczości i demoralizacji społecznej.
1: Chciałabym jeszcze poruszyć wątek młodzieży. Czego młodzi ludzie często nie wiedzą o odpowiedzialności prawnej? Czy są zachowania, które wydają im się niewinne, a mogą mieć poważne konsekwencje?
2: Młodzi ludzie najczęściej nie zdają sobie sprawy z tego, jaką krzywdę wyrządzają sobie wzajemnie, jak wcześnie zaczyna się odpowiedzialność prawna oraz jak poważne i długofalowe skutki niosą za sobą czyny uznawane przez nich za głupie żarty lub błędy młodości. Dzisiaj mamy do czynienia w dużej mierze z hejtem. Hejt w internecie to idealny przykład sytuacji, w której młodym ludziom wydaje się, że jedynie wyrażają swoje zdanie lub biorą udział w tak zwanej szkolnej dramie, podczas gdy w rzeczywistości wchodzą w poważny konflikt z prawem. Młodzi ludzie często myślą, że napisanie komuś jesteś zerem, jesteś zły, jesteś niedobry i tak dalej, albo rozpowszechnianie plotek na temat innej osoby to wyłącznie sprawa prywatna i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, a w polskim prawie takie zachowania są wprost zdefiniowane jako czyny karalne w postaci znieważenia. Znieważenie to bezpośrednie obrażanie kogoś, używanie wulgaryzmów, zniesławienie, pomawianie kogoś o zachowania, które mogą go poniżyć w oczach właśnie kolegów, pisanie, że ktoś pije, kradnie lub opuszcza się lub puszcza się w szkole, no to są takie znamiona przestępstw, o których mowa w kodeksie karnym pod artykułem 212.
3: Tak, dokładnie. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że ta granica odpowiedzialności prawnej w naszym kraju zaczyna się o wiele wcześniej niż to ta umowna data, wiek 18 lat. Na pewno spotykamy się w swoim codziennym życiu z różnymi sytuacjami, kiedy ludzie udostępniają, także i młodzi ludzie udostępniają czyjś wizerunek, piszą obraźliwe komentarze, tak zwany hejt. Jesteśmy na to narażeni, także i my, jako dorośli. Mogą się logować na różne cudze konta, niszczyć mienie. I często ta odpowiedzialność jest zbiorowa. Młodzi ludzie myślą, że czyniąc niewłaściwy sposób, tłumaczą się, że bo tak czynią wszyscy. I myślę, że ta odpowiedzialność się rozmyje. Ja pamiętam przykład z moich pierwszych lat posługi kapelańskiej, kiedy rodzice młodego człowieka, chłopaka, zadzwonili do mnie i chcieli porozmawiać. Przedstawili mi obraz życia swego syna. Otóż był wychowany przez swoich dziadków, a rodzice przebywali za granicą, utrzymując swój dom i rodzinę. No ale niestety w momencie, kiedy zabrakło pewnej rodzicielskiej opieki, tego wsparcia, pewnie i rozmów, może nie wszystko zapewnili mu dziadkowie, to w te miejsce właśnie, te pole zagospodarowane zostało przez rówieśników, kolegów i właśnie z tej sfery przestępczości, kiedy zaczęli napadać na sklepy, zaczęli krzywdzić innych ludzi. Wmawiano temu młodemu człowiekowi, że ty nie masz 18 lat, nie będziesz odpowiadał za swoje czyny, tak jak dorosła osoba. No było to mylnym pojęciem. Ten młody chłopak trafił początkowo do poprawczaka, potem już jako osiągnął kolejne lata swego wieku i trafił właśnie do aresztu śledczego. I widzimy więc, że często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Wydaje nam się, że coś, co jest drobnym jakimś sprawą, mam na myśli tutaj hejt, jakąś opinię, jesteśmy anonimowi w internecie, właśnie w mediach społecznościowych, myślimy, że nie będziemy za to odpowiadać jako czyn karalny, zagrożony pozbawieniem wolności. Niestety nanosimy już pewien ślad na swoją kartotekę.
1: Za konkretnym czynem zawsze stoi jednak człowiek i jego historia. A kiedy zaczyna on rozumieć, co zrobił i jakie były tego konsekwencje, może pojawić się poczucie winy i żal. Jak rozmawiać z osobą, która bardzo żałuje tego, co zrobiła? Co można jej powiedzieć, żeby poczucie winy nie prowadziło do przekonania, że niczego już się nie da zmienić?
3: Na pewno działania rodziców, wychowawców, nauczycieli, one mają podobne znaczenie. To, co możemy uczynić w tych pierwszych momentach, kiedy widzimy, że człowiek źle postępuje, powinniśmy zareagować, ale może nie krytykować, ale zawsze dać takie miejsce do rozmów, rozmawiać o zachowaniach, dlaczego się to wydarzyło, jakie niesie skutki negatywne, jakie konsekwencje może być w tym złym działaniu. Możemy także jako rodzice wesprzeć daną osobę, dać jakieś takie poczucie, jakąś alternatywę, jakiś zamiennik, to co człowiek może się w czymś spełniać, w jakiejś pasji, w jakimś zainteresowaniu i zapewnić mu, że jest ważną osobą i akceptowalną. Dać mu szansę, żeby się wykazał. Jeśli chodzi o szkołę nauczycieli, na pewno mają więcej możliwości, dlatego że też jest i osoba pedagoga, psychologa, terapeutów, konsultacji ze specjalistą. Na pewno te wszystkie instytucje powinny z sobą współpracować. No, jeśli mówimy tu o perspektywie duchowej, zawsze wsparciem jest nieodzowna modlitwa, która pomaga w codziennych trudnościach i zmaganiem się także ze swoimi słabościami.
1: Odpowiedzialność za własne decyzje jest ważna, ale równie ważne jest to, żeby odpowiednio wcześnie zauważyć, że ktoś może zmierzać w niewłaściwym kierunku. Co może właśnie zrobić rodzic, nauczyciel czy bliska osoba, jeśli zauważy, że młody człowiek zaczyna mieć kontakt ze środowiskiem, które może prowadzić go w niewłaściwym kierunku?
3: Rozmowa na pewno może pomóc człowiekowi odbudować swoje życie, ale istotną sprawą na pewno jest wiara. To ona nadaje sens naszemu życiu, może odbudować nasz cel w życiu, zwłaszcza w tych momentach bardzo kryzysowych, kiedy wydaje nam się, że nie ma innego wyjścia, kiedy świat się zawala, wszyscy od nas odstępują, nasi bliscy, nasi znajomi, często nas potępiają za to, co uczyniliśmy. Osłabione są relacje z rodziną, ten system wartości upada, to wtedy właśnie kluczowym takim momentem jest wiara z naciskiem na miłosierdzie Boże i na to, że każdy człowiek, mimo że popełnił jakieś przestępstwo, ma możliwość rozpoczęcia życia na nowo.
1: Czy w profilaktyce najważniejsze jest straszenie konsekwencjami, czy raczej uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za własne decyzje?
2: Straszenie konsekwencjami w profilaktyce nie powinno być najważniejsze. W profilaktyce zdecydowanie ważniejsze i bezporównywalnie skuteczniejsze jest uczenie młodych ludzi odpowiedzialności za własne decyzje. Uczenie odpowiedzialności nie polega na mówieniu, czego nie wolno, ale pokazywaniu mechanizmu każde twoje działanie rodzi określony skutek, za które ty ponosisz konsekwencje. Musimy jako społeczeństwo robić wszystko, aby młodym ludziom pokazywać, aby modnym było bycie fair. Ale zasady fair play, fair, zyskują status fajności tylko wtedy, gdy młodzież zobaczy w nich autentyczną siłę, klasę i przepustkę do szacunku w grupie rówieśniczej.

0: rozwinąć się duchowo, dostąpić tej przemiany. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż ta szansa powinna być już wcześniej realizowana podczas odbywania kary. Dany człowiek powinien być w miarę możliwości przygotowany do wyjścia na wolność. Osoby, które spędzają wiele lat w izolacji, zmienia się otoczenie, zmieniają się warunki życia, bytowania. Często nie mają właśnie tych warunków do życia, bo rodzina odstąpiła od niego, małżonka, może rodzice też nie żyją, nie ma kontaktu, nie mają jakiegoś takiego, możemy powiedzieć, gotowego startu, może nikt na nich nie czeka. Rolą właśnie aresztu, zakładów karnych, osób, które pracują w instytucji, także i kapelana, jest to, żeby jak najbardziej optymalnie przygotować danego człowieka do bytowania, do warunków życia, żeby on mógł realizować siebie jako człowieka, ale przede wszystkim też i w sposób duchowy odnaleźć się w społeczeństwie i w tych relacjach. Nie jest to takie proste, nie jest to takie oczywiste, dlatego że osoby pozbawione wolności, one znają świat z innych realii. Na przykład zajmowały się czymś niedozwolonym, nie potrafią wykonywać danej czynności, jeśli chodzi o pracę. Przyzwyczajeni byli do szybkiego przyjmowania jakichś korzyści majątkowych. Dla nich jest problemem wykonywania uczciwej pracy. Te działania powinny zmierzać ku temu, żeby dać tą szansę przynajmniej wykazania się i pełnego funkcjonowania w życiu. Dla człowieka wierzącego możliwość rozpoczęcia życia od nowa to pewne doświadczenie, które daje nadzieja i dowód na to, że w relacji z Bogiem nasze błędy ludzkie, nasza przeszłość, często niezgodna z prawem, nie mają aż tak wielkiego znaczenia, dlatego że ostatnie słowo zawsze zależy od miłości Bożej i zawsze mamy tą szansę, aby pracować nad zmianą swojego postępowania i dążenia do zbawienia. W liście świętego apostoła Pawła do Filipian czytamy, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
1: I takim akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się swoim doświadczeniem. A naszymi gośćmi byli dziś dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku kapitan Paweł Kasprzak oraz kapelan więziennictwa ojciec Adam Krysztopowicz. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Za nami powtórka poniedziałkowej audycji profilaktycznej. Gośćmi byli kapitan Paweł Kasprzak, dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku oraz ojciec Adam Krysztopowicz, kapelan więziennictwa. Kolejny odcinek z tego cyklu na naszej antenie już w najbliższy poniedziałek. A tuż po przerwie, punktualnie o godzinie 17, dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to dziś mowa m.in. o wykładzie w świetlicy parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 8 października według nowego stylu i 25 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Pafnucjusz Egipski, święta Eufrozyna Aleksandryjska, święta Eufrozyna z Suzdala, święty German arcybiskup Kazania oraz święty Sergiusz z Radonerza. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o wykładzie w świetlicy parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Zaprosimy na święto parafialne do parafii w Nowym Dworze, a także na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 11 października do świetlicy parafialnej po trzeciej liturgii około godziny 11:45 na spotkania na temat Aniołowie i ciała niebieskie w ikonografii. Prelegentem będzie Grzegorz Prokopiuk, ikonograf, teolog, malarz i grafik. Twórca polichromii, m.in. w cerkwi w Dojlidach, Fastach, Czarnej Białostockiej i Narojkach. Ojciec Dawid Sulima, proboszcz parafii w Nowym Dworze, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w Dzień Święta Opieki przy Najświętszej Bogurodzicy. W najbliższą środę, 14 października o godzinie 9, odsłużony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza dnia 26 października na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta iwierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7:15 wyjazd spod parafii Świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. O godzinie 10:00 święta, liturgia i obiad. O godzinie 13:45 przejazd do monasteru Świętego Dymitra Słońskiego w Sakach, a około godziny 17:00 powrót do Białegostoku. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 lub 534 469 470.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przypomnijmy sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych oraz kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Zaraz po nabożeństwie audycja z cyklu Pytanie do specjalisty prowadzona przez profesora Jana Kochanowicza. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu relacja ze święceń diakońskich Pawła Iwaniuka w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy. Około godziny 20:40 wysłuchamy modlitw wieczornych, które zakończą dzisiejsze radiowe spotkanie. Serdecznie zachęcamy Państwa do dalszego słuchania.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli żywotów świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie oraz pokazuje nam drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Teofila, arcybiskupa Efezu.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Teofila, arcybiskupa Efezu, wyznawcy. Święty Teofil żył na przełomie VIII i IX wieku. Początkowo, jako prosty mnich, wiódł surowe życie ascetyczne w pustyni. Następnie został arcybiskupem Efezu i zasłynął wtedy cnotami i niezachwianą prawdziwą wiarą. W 816 roku, podczas ikonoklastycznych prześladowań wszczętych przez Leona V, został zesłany za obronę świętych ikon. Święty Teodor Studyta odnosił się do świętego Teofila z wielkim szacunkiem. Niejednokrotnie pisał do arcybiskupa i mówił, że ziemia i niebo świadczą o jego wyznaniu wiary i aniołowie wpiszą jego imię do niebiańskich ksiąg. W 824 roku święty Teofil wraz ze świętym Józefem, biskupem Tesaloniki, dokonał pochówku świętego Nicetasa Wyznawcy, z którym wiązała go silna duchowa przyjaźń. Za panowania cesarza Teofila szczodrość hierarchy wobec ubogich stała się przyczyną jego usunięcia. Znowu był zmuszony się ukrywać, ponieważ ludzie cesarza wszędzie go szukali, żeby wydać śmierci. Prawdopodobnie zmarł na wygnaniu około 833 roku. Święty Teofil jest wysławiony w synodikonie prawosławia jako jeden z wyznawców świętej

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Tak jak nikt nigdy nie wdychał w siebie całego powietrza, tak ani rozum nie jest w stanie w całości pomieścić, ani głos w całości objąć istoty Boga.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętej Dozytei, rekluski kijowskiej. Święta Dozytea urodziła się w 1721 roku w Riazaniu, w szlacheckiej rodzinie. Początkowe wykształcenie otrzymała od swojej babki Porfirii w Moskwie, która była mniszką w monasterze Wniebowstąpienia. To ona zaszczepiła dziewczynce miłość do życia ascetycznego i świętych cnót. Gdy Porfiria przyjęła post Szyżyny Wielkiej Schimy, wnuczka wróciła do domu rodzinnego. Tutaj kontynuowała życie jak w monasterze, gdyż nie pociągało jej nic w świeckim życiu. Rodziców niepokoiło jej zachowanie i chcieli ją jak najszybciej wydać za mąż. Święta jednak uniknęła tego. Mając 15 lat, przebrała się w męską odzież i udała się do Ławry Świętej Trójcy i Świętego Sergiusza, gdzie powiedziała, że jest synem chłopa i ma na imię Dozyteusz. Została przyjęta jako nowicjusz i mianowana ponomarem. Po 3 latach święta w tajemnicy uciekła z ławry, żeby rodzice jej nie znaleźli. Udała się do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, ale tam nie została przyjęta, gdyż nie miała paszportu. Nie mając innego wyjścia, zaczęła od tego czasu żyć jako pustelnica w grocie w pobliżu pustelni Kitajew. Dozytea żywiła się chlebem i wodą, które u wejścia do groty zostawiał jej pewien mnich. W czasie Wielkiego Postu zamykała się i jadła tylko dzikie zioła rosnące w pobliżu. W pełni zwrócona ku Bogu w ascezie i nieustannej modlitwie, w obfitości stała się godną darów proroctwa i jasnowidzenia, dzięki którym wkrótce stała się znana w okolicach Kijowa. Wielu chrześcijan przychodziło do rekluza Dozyteusza, żeby pobożnie wysłuchać jego rad i słów pocieszenia przez maleńkie okienko, w którym nawet nie było widać jego twarzy. W 1744 roku cesarzowa Katarzyna Piotrowna odwiedziła pustelnicę i wstawiła się o postrzyżenie go na mnicha. Świętą Dozyteę odwiedził wcześniej młody Prochor Masznin, przyszły święty Serafin Sarowski. Przewidując los przygotowany mu przez Boga, święta pobłogosławiła go i skierowała do monasteru w Sarowie, dając radę nieustannego chronienia na ustach i w sercu modlitwy Jezusowej, żeby Duch Święty w nim przebywał. Pewnego razu rodzona siostra świętej Dozytei przyszła do starca i zapytała się, co stało się z jej siostrą. Nie nazywając jej, święta odpowiedziała, że nie należy więcej szukać Dozytei, gdyż ukrywa się, żeby służyć Bogu. Gdy konfiskowano monasterskie ziemie na podstawie ukazu cesarzowej, święta Dozytea ukryła się w dalszych pieczarach Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Jednak nie mogła tam znaleźć spokoju z powodu ogromnej liczby ludzi, którzy przychodzili do niej z różnymi prośbami. Po 4 latach zamieszkała w samotnej celi w pustelni Kitajewskiej. W ostatnich latach życia sługą i uczniem świętej Dozytei był mnich Teofan, którego posłała do Mołdawii do świętego Paisiusza Wieliczkowskiego, wielkiego ascety, który odrodził hezychazm i wewnętrzną modlitwę. Po powrocie do Rosji Teofan był przy świętej Dozytei aż do jej śmierci. Następnie, spełniając wolę świętej, poszedł wieść pustelnicze życie w monasterze Sołowki, gdzie wiele uczynił dla odrodzenia tradycji modlitwy serca, zapomnianej w Rosji. Mając 55 lat, święta Dozytea poczuła, że nadszedł czas jej odejścia z tego życia i poszła pożegnać się z braćmi monasteru. Po powrocie do pustelni
spędziła noc na czytaniu psalmów. Rano 26 września 1776 roku znaleziono ją klęczącą przed ikoną. W rękach trzymała notatkę: "Moje ciało jest gotowe do pogrzebania. Proszę was, nie dotykajcie go i pochowajcie zgodnie ze zwyczajem." Dopiero po śmierci świętej pustelnicy Dozytei stało się wiadome, że była kobietą.

0: przyszła pora na fragment lektury. W najbliższym czasie na naszej antenie emitować będziemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Cerkiewna świadomość. Wraz z otrzymaną od swego starca duchową formacją i ascetyczną regułą, Józef Watopecki odziedziczył także prawidłową postawę wobec spraw cerkwi. Postawę, jaką powinien mieć każdy wierny, szanujący jedną, świętą, powszechną i apostolską cerkiew. Tak więc, gdy poproszono go, by zaangażował się w założenie pewnego żeńskiego monasteru w Ameryce, a uznał, iż naturalnie dokonuje się to za aprobatą lokalnej cerkwi, starzec napisał: przede wszystkim nie przyjmuję wzorca, a raczej zasad matcheizmu. Ojciec Mateusz Karpatakis 1861-1950 przez długi czas był mnichem na Świętej Górze Athos. Stał się on najbardziej fanatycznym przywódcą głównej grupy zelotów, starokalendarzowców. W 1935 roku został wyświęcony na biskupa w Restenis przez trzech metropolitów, którzy odłączyli się od cerkwi i dołączyli do starokalendarzowców: metropolici Demetriacki German, Floriński Chryzostom i Zakintyjski Chryzostom. I nie zgadzam się, by był wskrzeszany pod naszym imieniem i nadzorem. Ja i świętej pamięci starzec święty Józef Hezychasta toczyliśmy nieustanną wojnę z tym duchem, który przeciwstawia się i walczy z cerkwią. Przybywamy, by wesprzeć, nie zaś gorszyć naszych współpatriotów, każdego dnia żyjących pośród duchowych niebezpieczeństw. Jeśli chodzi o nas samych, możemy w ukryciu, we własnym pokoju postępować tak, jak tylko nam się to podoba. Jeśli jednak chodzi o monaster, to nie ma tu miejsca na ludzkie względy. Priorytet stanowi zaś korzyść wielu, by mogli się zbawić. Innym razem napiszę Ci więcej o stanowisku naszego starca, o zdrowym stosunku wobec kalendarza oraz o tym, że bez cerkwi nic nie można zdziałać. Starzec modlił się o to gorliwie i otrzymał wielu duchowego poznania dotyczącego tejże właśnie sprawy. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 23 lutego 1960 roku. Później, w 1983 roku, gdy Józef Watopecki przebywał w Nowym Skicie, natrafił on na okres, w którym większość tamtejszych ojców przestała, pod wpływem bezmyślnej gorliwości, wspominać podczas nabożeństw imię patriarchy ekumenicznego. Posiadając duchową wrażliwość i właściwą cerkiewną postawę, starzec zadziałał w roztropny sposób. Posłużył się swym teologicznym i eklezjologicznym autorytetem oraz ogólnie swą osobowością, by, unikając wszelkich kłótni i sprzeczek, poinstruować ojców i przywrócić ich na właściwą ścieżkę wspominania imienia patriarchy podczas wszystkich nabożeństw.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już jutro o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy ostatniego żywotu na dziś. Będzie to żywot świętej Eufrozyny i Pafnucego Egipskich.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętych Eufrozyny i Pafnucego egipskich. Święta Eufrozyna żyła w Aleksandrii za panowania cesarza Teodozjusza Młodszego, który rządził od 408 do 450 roku. Była córką Pafnucego, bardzo bogatego Egipcjanina. Po śmierci żony nie miał nikogo oprócz Eufrozyny. Gdy skończyła 18 lat, ojciec zaręczył ją wbrew jej woli z pewnym bogatym młodzieńcem. Na krótko przed ślubem służebnica Boża, wykorzystując nieobecność ojca, ostrzygła włosy, założyła męski strój i uciekła do jednego z pobliskich monasterów. Oznajmiła, że ma na imię Smaragd. Igumen przyjął ją do monasteru i oddał pod opiekę doświadczonego i mądrego starca Agapita, któremu podporządkowała się z gotowością i pokorą. Płonąc pragnieniem zjednoczenia się z Chrystusem, Eufrozyna gorliwie wypełniała wszystkie monastyczne ćwiczenia. Po krótkim czasie trudno było nawet podejrzewać, że za zmęczoną twarzą i wyschłym ciałem ukrywa się delikatna dziewczyna. Eufrozyna zaiste błyszczała jak drogocenny kamień w monasterze, który jest podobieństwem niebiańskiej Jerozolimy. Diabeł był jednak rozjątrzony oporem, z jakim napotykały się wszystkie jego knowania przeciwko świętej Eufrozynie i zwycięstwem, jakie odnosiła nawet nad słabością swojej natury. Dlatego zaczął buntować przeciwko świętej niektórych mnichów, którzy pałali zawiścią z powodu jej cnót. Innych próbował zgorszyć jej urodą i czarem, czego nie mogły ukryć nawet mniejsze trudy. Kierując się radą Igumena, święta Eufrozyna opuściła monaster i zaczęła życie w samotnej celi, nie opuszczając jej. Niekiedy do pustelnicy przychodził jedynie jej ojciec duchowy. Całkowicie zwróciwszy się do Boga, codziennie dokonywała w sercu duchowego wstępowania za pomocą postu, czuwania i nieustannej modlitwy. Po 38 latach święta zachorowała. Wielu ludzi przychodziło ją odwiedzić, przyciągniętych opowieściami o jej świętości. Wśród nich był też Pafnucy, który pozostawał niepocieszony po stracie córki. Z woli Bożej święta Eufrozyna wiedziała, że nadszedł czas jej odejścia do niebiańskich przybytków. Chcąc pocieszyć ojca, będącego w podeszłym wieku, przyznała mu się, kim jest. Święta poprosiła Pafnucego, żeby oddał jej dziedzictwo monasterowi i zatroszczył się o jej pogrzeb. Wkrótce, z całkowitym spokojem, oddała duszę Bogu. Pafnucy był tak wstrząśnięty, że padł na ziemię jak martwy. Po odzyskaniu przytomności zrozumiał, że grzeszne jest opłakiwanie tych, którzy opuściwszy to pełne troski życie, stali się godnymi życia wiecznego. I jego łzy zamieniły się w radość. Wyrzekł się wszystkiego, co wiązało go ze światem i przyjął postrzyżyny, żeby pójść w ślady córki i połączyć się z nią w radości wybranych. Święty Pafnucy żył ascetycznie w tej samej celi, w której żyła Eufrozyna, i po 10 latach cnotliwego i miłego Bogu życia także spoczął w pokoju.

Drodzy słuchacze, z ogromną radością informujemy, że w bieżącym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i wspólnego przeżywania tego wyjątkowego dnia. W sobotę 24 października w parafii Świętego Ducha w Białymstoku o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po boskiej liturgii zapraszamy wszystkich uczestników na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić siedzibę rozgłośni, zobaczyć, jak od zaplecza wygląda przygotowanie i emisja audycji oraz poznać osoby tworzące naszą redakcję. Wszystkim uczestnikom przygotowaliśmy małe upominki. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na wspólne obchody 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

na naszych zegarach zbliża się już godzina 18, a to znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.

trzecia godzina naszych codziennych spotkań na falach prawosławnej rozgłośni radiowej to wspólna modlitwa. Dziś na naszej antenie będzie można wysłuchać akafistu ku czci świętego wielkiego męczennika Panteleimona. Święty urodził się około 280 roku w Nikodemii w Azji Mniejszej. Jego matka i prezbiter Jermołaj nauczyli go wierzyć w jedynego Boga. Otrzymał też staranne wykształcenie medyczne i jako lekarz służył przy dworze cesarskim. Za świętość życia oraz sumienne wywiązywanie się z obowiązków Bóg obdarzył Panteleimona darem uzdrawiania poprzez modlitwę nawet najbardziej chorych. Czynił to bez żadnej korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa –

0: Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż oskarżono go o bycie chrześcijaninem i zmuszono, by stanął przed cesarzem Maksymianem. Po osądzeniu świętego Panteleimona poddano torturom. Obecnie cudotwórcza głowa świętego znajduje się na Świętej Górze Athos w monasterze jemu poświęconym. Już teraz na naszej antenie akafist do świętego wielkiego męczennika Panteleimona.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego wielkiego męczennika Pantaleimona. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie archiwalny odcinek audycji Pytanie do specjalisty. W dzisiejszym programie mowa będzie o kontroli ciśnienia tętniczego.

0: Jak dbać o zdrowie na co dzień? To główne pytanie, na które odpowiadają audycje z cyklu Pytanie do specjalisty. W każdym odcinku programu zaproszeni lekarze specjaliści mówią o zagadnieniach związanych z chorobami charakterystycznymi dla osób starszych. Goście mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi: Kontrola ciśnienia tętniczego w domowym zaciszu. Temat ten przybliży profesor Edyta Zbroch.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Moim Państwa gościem jest pani profesor Edyta Zbroch. Witam panie profesor.
3: Dzień dobry panie profesorze.
2: Kierownik Kliniki Hipertensjologii, Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z siedzibą na ulicy Żurawiej. Tam tak. Na co dzień pani profesor pomaga pacjentom. A za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba. Oni tutaj też pomagają i zadbają o sprawny przebieg naszej audycji. A porozmawiamy dzisiaj nie o szpitalu, tylko o domowym zaciszu. I jak kontrolować ciśnienie tętnicze w tymże oto domowym zaciszu. Co to jest ciśnienie tętnicze? Dlaczego ono jest tak ważne? Dlaczego powinniśmy je kontrolować?
3: Ciśnienie tętnicze, jak sama nazwa mówi, to jest obieg krwi w naszym organizmie, który zaopatruje, to ciśnienie powoduje, że krew krąży w nas, prawda? Jak człowiek nie ma ciśnienia, to nie żyje. Natomiast zaopatruje ważne życiowo narządy i dlatego też nieprawidłowe, podwyższone ciśnienie tętnicze może doprowadzić do uszkodzenia właściwie większości narządów w naszym organizmie, czyli mózgu, może doprowadzić do udarów różnego rodzaju, może doprowadzić do chorób serca wszelkiego rodzaju, począwszy od zawału, to niewydolność serca, zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, może uszkodzić nerki, może doprowadzić do miażdżycy, tętnic kończyn dolnych, gdzie nawet i konieczna jest amputacja kończyny. Dlatego też trzeba ciśnienie tętnicze mierzyć. Ja jestem bardzo zadowolona, że pan profesor podjął ten temat, ponieważ teraz dużo się mówi o tych pomiarach właśnie w zaciszu domowym. Więc ja pracuję też w poradni nadciśnienia tętniczego, która przy klinice funkcjonuje, właśnie też na Żurawiej i na co dzień spotykam się też z pacjentami, którzy nie leżą w szpitalu, którzy przychodzą na kontrolę, ale którym właśnie rekomenduję zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Kardiologicznego i europejskich i światowych właśnie domowe pomiary. Natomiast te pomiary domowe no trzeba w odpowiedni sposób wykonać. To mam nadzieję, że zaraz będę miała okazję tym powiedzieć.
2: Zanim właśnie do tych jakby takich szczegółów. Ciśnienie tętnicze, czy to po prostu jakby jakie wartości prawidłowe są, tak żebyśmy, no bo niepokoi nas nadciśnienie. A niedociśnienie. I jakie tak naprawdę wartości są prawidłowe?
3: No właśnie. I to też jest bardzo dobrze, że o tym mówimy, ponieważ my się skupiamy na nadciśnieniu tętniczym. Ja sama na tym się skupiam. Natomiast ostatnio prowadząc akcję dla młodzieży z naszym Uniwersytetem Medycznym, zadawaliśmy pytanie, co to jest prawidłowe ciśnienie, jakie jest prawidłowe ciśnienie. I tak naprawdę wielu osób w ogóle nie wiedziało. Wśród młodzieży, ale też i wśród osób dorosłych. Ciśnienie, prawidłowe ciśnienie jest 120 na 70, 120 na 80. Jeżeli ktoś nie ma nadciśnienia, jeżeli ktoś ma nadciśnienie, my dążymy do wartości poniżej 130 na 80. To są te wartości zalecane, żeby osoba, która ma nadciśnienie tętnicze, miała właśnie te wartości niższe. Natomiast o nadciśnieniu mówimy, kiedy już jest stale podwyższona wartość powyżej 140 na 90. Natomiast te wartości między 130 a 140 na 80-90 to jest taka trochę szara strefa. Natomiast wiemy, że szczególnie u osób, które mają dodatkowe choroby, może te wartości, to są określane jako podwyższone, mogą być też powodować spustoszenie i w pewnych warunkach też już należy leczyć. Ale o nadciśnieniu mówimy, kiedy jest wartości są stale podwyższone powyżej 140 na 90, a już takie prawidłowe u osób zdrowych 120 na 70 na 80. Takie ciśnienie powinniśmy mieć.
2: Kiedyś mówiło się, że z wiekiem fizjologicznie ciśnienie mamy coraz wyższe. Czy to prawda?
3: To nie jest prawda, absolutnie. Osoby, to znaczy wiąże się też z tym, że pomiaru dokonujemy, proszę państwa, na tętnicy ramiennej. Żeby aparat zmierzył ciśnienie tętnicze, musi tę tętnicę ucisnąć. Więc siłą rzeczy, jeżeli ta tętnica jest sztywniejsza, to my mamy, to może wyjść wyższy pomiar. Ale to nie są jakieś duże wartości i tak jakby te liczby, o których powiedziałam, one obowiązują u osób do 80 roku życia. I te docelowe wartości u pacjentów, których leczymy też poniżej 130 na 80, to są dla osób, które są do 80 roku życia. Oczywiście, no też biorąc pod uwagę tolerancję pacjenta, bo jeżeli pacjent, my staramy się obniżyć, a pacjent nie jest w stanie tego wytrzymać, prawda, czyli słabo i tak dalej, no to czasem powolutku to robimy, nie dążymy tak od razu do tych wartości prawidłowych. Natomiast u osób starszych to jest tak 140 na 90. To są takie wartości, które jeszcze mogą być. Osoby starsze też bardzo często mają różnicę ciśnienia międzyskurczowym, czyli tą pierwszą wartością.
2: Czyli ta strefa szara wchodzi w fizjologię.
3: W pewnym stopniu, tak, tak, tak. Tak też można powiedzieć właśnie, z wiekiem, prawda, że tutaj te wyższe ciśnienia, ale one nie są zdecydowanie związane z nieprawidłowym ciśnieniem, ale też trochę właśnie ze sztywnością tętnic.
2: Pani profesor, czekamy na objawy nadciśnienia, czy mierzymy ciśnienie?
3: Mierzymy zdecydowanie.
2: Jeśli tylko mamy możliwość?
3: Każdy zdrowy człowiek powinien przynajmniej raz w roku wykonać pomiar ciśnienia tętniczego właśnie w tym zaciszu domowym. W tej chwili aparaty do pomiaru ciśnienia naprawdę nie są w jakichś wygórowanych cenach. Są naprawdę dostępne i ktoś, kto ma pacjenta, znaczy kto ma osobę chorą na nadciśnienie, to na pewno posiada. Więc to już nie jest jakiś wielki problem, żeby zmierzyć ciśnienie. Natomiast objawy mogą się w ogóle nie pojawiać. I pan profesor, pracując w klinice neurologii, bardzo często obserwuje, że pierwszym objawem jest udar. A później jak się zbiera wywiad, jak się rozmawia z pacjentem, to tak mówi, oj, może i by bywało podwyższone ciśnienie, ale tam bagatelizowałem, albo na stres zwalałem i dopiero potem dochodzi do takiej groźnej sytuacji. Więc reasumując, ciśnienie należy mierzyć, nawet jeżeli nie ma żadnych objawów. A objawy nadciśnienia, ja nie jestem w stanie podać państwu jedynego objawu, po którym powiem, tak, ma pan nadciśnienie. Nie ma takiego. To mogą być bardzo dyskretne objawy. To mogą być nawet jakieś takie zaburzenia koncentracji. U osób aktywnych może być taki jakby obniżony wysiłek. Naprawdę czasami bardzo, bardzo drobne rzeczy. No nie mówię już o bólach głowy, no bo to raczej się jakby już z tym ciśnieniem zwykle jakoś układa. Ale no czasem takie bardzo, bardzo dyskretne, jakieś kłucie w klatce piersiowej, tak? Właśnie ten wysiłek, na to zwracam uwagę, że ktoś wbiegał na piętro, a nagle jakoś coś trochę gorzej wchodzi. Czy jakieś właśnie kołatania serca, to mogą być też już objawy właśnie powikłania właśnie, czy uszkodzenia serca, czy obrzęki, a jakieś uszkodzenie nerek, to mogą być już objawy związane właśnie z nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, dlatego tak się podkreśla te wartości domowe, te pomiary domowe. I w momencie, kiedy już pacjenci, na przykład ci, którzy do mnie chodzą, to oni już wiedzą, że mają przychodzić z pomierzonymi ciśnieniami wykonanymi tydzień przed wizytą. Ci pacjenci, którzy już wiedzą, że mają nadciśnienie.
2: Czyli zacisze domowe uspokaja nas, stabilizuje, a jeszcze lepiej, jak słuchamy Radia Ortodoksja. To...
3: Na pewno nie można słuchać jakichś emocjonujących rzeczy, czy oglądać telewizji, polityki, bo wtedy mamy wyższe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w domu, no człowiek w gabinecie lekarskim, wiadomo, że każdy jakiś tam ma emocje. Ja sama, jak jestem w gabinecie lekarskim, chociażby badania okresowe robię, to też zdarza mi się, że mam wyższe ciśnienie.
2: Syndrom białego fartucha.
3: Dokładnie. Nawet jeżeli teraz często nie jesteśmy w białych fartuchach, ale to jest taki trochę stres. I w ogóle te wartości na przykład gabinetowe to są inne też dopuszczalne. Natomiast te pomiary domowe, one są najbardziej wiarygodne, ale przeprowadzone też dla lekarza właśnie przez kilka dni. Jeden pomiar, naprawdę nawet jeżeli jest wysoki, jeden pomiar o niczym nie świadczy, bo na ciśnienie trzeba pamiętać, że właściwie większość życiowych, codziennych sytuacji podnosi ciśnienie. Rozmowa, jakaś aktywność fizyczna, właśnie oglądanie czegoś, tak? To wszystko podnosi ciśnienie, no nie mówię już o paleniu, bo absolutnie do tego nie zachęcam i wręcz odradzam. Natomiast jeżeli ktoś pali, zmierzy ciśnienie po papierosie, nikotyna kurczy naczynia, no to też będzie wyższe. No, jedynie posiłek może trochę ciśnienie obniżyć, no i oczywiście sen. No, ale jak my sami mierzymy, to my nie wiemy, tak, co się dzieje w czasie nocy. Ale większość sytuacji codziennych podnosi ciśnienie. Dlatego, żeby to ciśnienie zmierzone było w sposób prawidłowy, w tym zaciszu domowym, nie wystarczy tam być, ale trzeba jeszcze przed każdym pomiarem co najmniej 5 minut usiąść, wyciszyć się, odpocząć, tak, odetchnąć głęboko, żeby się po prostu zrelaksować. Nie można robić tak, że chodzę sobie po domu i myślę, albo zbiegam ze schodów na dół, bo tam mam aparat i mierzę ciśnienie, siadam. Nie, bo to ono będzie wtedy wyższe, prawda? Siedzimy 5 minut, zakładamy mankiecik na ramię, nie mamy zaleconych już aparatów nadgarstkowych.
2: No właśnie o to chciałem też zapytać, bo w sprzedaży są, zdaje się, wygodniejsze.
3: Wygodniejsze, ale to jest inna tętnica, prawda? To są też często inne mechanizmy w ogóle, metody pomiaru, także my zalecamy już do takiej kontroli ciśnienia miarodajnej właśnie pomiary wykonane na tętnicy ramiennej, odpowiednio dobranym mankietem. Też należy o tym pamiętać, że jak ktoś ma obszerniejsze ramię, to i mankiet musi mieć większy. Nie może sobie przyciskać, ściskać, prawda? I odpowiednio założony mankiet, ta rurka, że tak powiem, musi lecieć tu z przodu, wzdłuż tętnicy ramiennej. Siadamy 5 minut, opieramy się, nie siedzimy w napięciu, nie w zgięciu, opieramy się o krzesło, nogi stoją prosto, też nie założone, to wszystko ma znaczenie. Ja w ogóle w poradni to mam przygotowane takie zalecenia i sposób prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Jak przychodzą pacjenci pierwszy raz, to mi mówią, a tu takie. Ja przedstawiam te prawidłowe pomiary, przychodzą następny raz i mówią, no miała pani rację. Rzeczywiście, jak zacząłem mierzyć tak regularnie i w sposób prawidłowy, okazuje się, że ciśnienie nie jest aż takie wysokie. I co jeszcze jest ważne, że wykonujemy, no oczywiście pełny automatyczny aparat. Nie stosujemy już aparatów na pompkę. Najlepiej, żeby pacjent zmierzył ciśnienie sam. To są łatwo, prawda, guziczek wcisnąć. Większość osób da radę. No, nie mówię już o tych osobach, które nie, ale większość da radę. Czyli nie na pompkę, naciskamy i po wykonaniu pomiaru nie zdejmujemy od razu mankietu, tylko siedzimy jakąś minutkę, dwie i wykonujemy ponowny pomiar. Dlaczego? Dlatego, że ten pierwszy bardzo często jest wyższy. I wyciągamy mniej więcej średnią. Jeżeli jest duża różnica, bo większość osób ma różnicę jednak jakąś ma, ale jeżeli między, tak powiedzmy, powyżej 10 mm słupa rtęci, drugi pomiar zmierzymy po raz trzeci, mniej więcej wyciągniemy średnią z tych dwóch ostatnich pomiarów. Bo to jest takie naturalne, proszę państwa, że no mamy też taki niepokój wewnętrzny. Szczególnie jak ktoś już ma te ciśnienia wyższe, prawda? No to się denerwuje. A jakie będzie, tak? Więc mierzy, nie jest źle, uspokaja się, mierzy drugi raz. Bardzo często ten drugi pomiar jest niższy. I dlatego wszystkie zalecenia wszystkich towarzystw, które się nadciśnieniem zajmują, zalecają mierzyć dwa razy za jednym posiedzeniem. Rano i wieczorem. Nie mierzymy 5 razy dziennie, bo im częściej mierzymy, tym ciśnienie jest wyższe. Naprawdę, bo ten czynnik emocjonalny, który przy nadciśnieniu jest bardzo, bardzo ważny i bardzo właśnie czynnik emocjonalny na nadciśnienie bardzo wpływa. Dlatego też, w ogóle na ciśnienie czynnik emocjonalny bardzo wpływa, dlatego też ważne jest, żeby po pierwsze wyciszyć się, uspokoić i nie mierzyć wielokrotnie w ciągu dnia. Ciśnienie też w ciągu dnia wykazuje rytm. Ono nie jest ciągle takie same i w ogóle ciśnienie no, za każdym razem nie będzie identyczne. To o tym też trzeba pamiętać, że nie jesteśmy maszynami, komputerami, że zaprogramujemy i mamy zawsze te 120 na 80. Nie. Ciśnienie będzie raz 130 parę, raz 140, potem 130, 120. Natomiast i to jest normalne, że te wartości nie są identyczne, ale ciśnienie też w ciągu dnia wykazuje taki rytm. W nocy jest niższe, nad ranem i koło godziny 8-9, kiedy się pionizujemy, kiedy rozpoczynamy aktywność w ciągu dnia, ciśnienie jest wyższe, ono potem się obniża. W ciągu południa może być takie jeszcze niższe, czasami nawet senni jesteśmy wtedy, tak? A potem po południu znowu trochę się podnosi. Dlatego my mierząc, chcemy uchwycić te dwie wartości wyższe, czyli w momencie, kiedy pacjent chce tą sobie ocenić te swoje wartości ciśnienia, powinien pomierzyć tak najlepiej przez kilka dni ciśnienie, no szczególnie ten, który już widzi, że ma problem. Pomierzyć przez kilka dni ciśnienie rano i wieczorem. Natomiast jeżeli ktoś mierzy przypadkowo, posiedzi, odpocznie, mierzy, ma dobre ciśnienie 120 na 80, to świetnie, to już on nie musi tak codziennie tego mierzyć. Natomiast jeżeli zaobserwuje, że już jest tak 130 parę, 135 na 85, na 140 na 90, takie wartości się pojawiają, to już wtedy trzeba tak na spokojnie pomierzyć. Jeżeli obserwujemy, że to się tak w okolicach tych 140 na 90 się kręci, że tak powiem, utrzymuje, no to już wtedy trzeba pójść do lekarza, żeby już pogłębić może diagnostykę, bo może mamy nadciśnienie i tego nie wiemy.
2: Panie profesor, prawa czy lewa? Czy prawe czy lewe ramię?
3: Kolejna istotna sytuacja.
2: Czy lewe ramię to od serca, czy prawe ramię to po drugiej stronie?
3: Dokładnie. Bardzo, bardzo istotna też to jest informacja, że my musimy zmierzyć na obu kończynach, tak? Czyli zacząć od pierwszej po dwa razy. O tym przypominam i uczulam. Potem przechodzimy na drugą stronę, mierzymy też po dwa razy, no i obserwujemy, czy tak. Tak później przy kolejnym, że tak powiem, posiedzeniu, jak w domku się bawimy z tym pomiarem, to mierzymy, zaczynamy od drugiej ręki. Chodzi o to, żeby zaobserwować, czy jest różnica na którejś ręce, bo zwykle jest. Ale jeżeli jest nieduża, tak mówię, do 10, 20, to jest, powiedzmy, mierzymy na tej już, na której nam jest wygodniej, ale my musimy to zawsze sprawdzić. A jeżeli się układa, że jest wyższe na którejś, to mierzymy zawsze na którejś, na tej, co jest wyższe. Natomiast nie możemy zawsze mierzyć tylko na jednej, jak przychodzą pacjenci, pytam, no a na drugiej? A ja nie mierzę, bo mi to jest niewygodnie. Ale no nie wiemy, bo może być tam jeszcze wyższe, prawda? Czyli zawsze trzeba sprawdzić. Na lewej, na prawej, no większość osób jednak na lewej ma trochę wyższe. No ale zdarzają się pacjenci, że jest odwrotnie. Także warto jest zmierzyć na obu.
2: Mierzymy, notujemy, stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia. Kiedy idziemy do lekarza? Przy jakich wartościach pojawiamy się? Nie wiem, no myślę, że najpierw do lekarza rodzinnego.
3: Tak, zdecydowanie tak. No właśnie wtedy, kiedy mamy to już te wartości, tak oscylują 130 parę, szczególnie jeżeli ktoś mówi, choruje na przykład na cukrzycę, czy ma już chorobę nerek, czy ma chorobę niedokrwienną serca, to już szczególnie te osoby, już te w granicach 135 do 140, na 85 do 90, jeżeli się powtarzają, a już obowiązkowo, jeżeli powyżej 140 na 90, to już taki pacjent powinien się znaleźć, w ogóle taka osoba. Powinno to nas zwrócić, ale jeżeli zwrócić naszą uwagę, jeżeli ktoś jest zupełnie zdrowy, nie ma żadnych chorób dodatkowych, no to te wartości tak w granicach 140 na 90, jeżeli się powtarzają, ale przy czym to nie musi być tak, że zawsze powyżej 140. Zdarza się, że 138, a później 145, 150, tak? I to się przez kilka dni codziennie mierzone. Są to te wartości podwyższone, ta osoba powinna się znaleźć u lekarza rodzinnego. My teraz, jako że jestem w zarządzie Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, my taką teraz akcję prowadzimy, misja 50-30. To jest właśnie akcja, która ma na celu poprawę kontroli ciśnienia tętniczego wśród pacjentów leczonych w naszym kraju o 50% do 2030 roku. Ponieważ, proszę państwa, okazuje się, że w naszym kraju, teraz w zeszłym roku takie badanie zostało przeprowadzone, w której ja też z kliniką brałam udział, badanie mierzenia ciśnienia. To było w 27 miastach prowadzona taka akcja, mierzenie ciśnienia u nas na rynku, naszego miasta było też wykonywane te pomiary i też były te ankiety wypełniane. Pacjenci deklarowali, na co chorują i czy mają nadciśnienie. I okazało się, że u tych pacjentów, którzy deklarowali, że mają nadciśnienie tętnicze, te wartości poniżej 130 na 80 to tylko 20 parę procent osiągało. I w ogóle w większych badaniach, takich też populacyjnych, wiemy, że no około 30 to już tak w najlepszym układzie, procent naszych Polek i Polaków osiąga wartości prawidłowe według nowych zaleceń, czyli poniżej 130 na 80. Dlatego taki mamy szczytny cel i ten cel jest taki też kierowany właśnie do lekarzy, szczególnie do lekarzy pierwszego kontaktu, żeby mierzyli ciśnienie u wszystkich, którzy się zgłaszają, nawet z bólem gardła, czy z, nie wiem, na szczepienia, żeby po prostu mierzyć ciśnienie, dlatego że no nie zawsze osoba tak może wiedzieć, tak jak mówiłam, nadciśnienie nie daje objawów. No i też zwracać uwagę u tych osób, które mają nadciśnienie, które leczą, żeby też te wartości były niższe, żeby nie składać na przykład, nie wiem, że jest stres, że to jest w gabinecie, polecić takiemu pacjentowi, żeby jednak dokładniej pomierzył te ciśnienia w domu. Jeżeli utrzymują się wyższe, to zintensyfikować leczenie, tak żeby nie bagatelizować tych ciśnień, bo naprawdę w naszym kraju no, ta kontrola ciśnienia jest bardzo słaba. A to się wiąże z tym, że mamy no, populację to dosyć chorą, tak? Choroby sercowo-naczyniowe w dalszym i ich powikłania w dalszym ciągu to są pierwsza przyczyna zgonów i ich hospitalizacji. No i to się wiąże oczywiście z czynnikiem ekonomicznym, prawda? To się przekłada, nasze zdrowie, więc taki mamy szczytny cel.
2: Pani profesor, mamy podwyższone ciśnienie. Idziemy do lekarza rodzinnego. Jakiej diagnostyki powinniśmy się tam spodziewać? Czy
3: od razu dostać tabletkę?
2: Czy tabletka, czy jeszcze jakieś badania? Musimy być jakby przygotowani na jakąś diagnostykę dodatkową.
3: Tak, zdecydowanie tak. Zaczynamy od badań. I w ogóle od potwierdzenia, czy jest to już problem z nadciśnieniem, czy nie. I zaczynamy od badań podstawowych. W tej chwili też na tym koncie pacjenta jest zakładka Moje Zdrowie i tam też są i badania, które można wykonać i też są ankiety, gdzie sobie można też odpowiedzieć na pewne pytania, więc to też już i naszą uwagę może zwrócić, że mamy może problem z tym układem sercowo-naczyniowym.
2: Przy okazji reklamujemy internetowe konto pacjenta,
3: tak.
2: Bo to zawsze Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj w spotkaniach w radiu.
3: Tak.
2: Przedstawiciele zawsze namawiają do korzystania z internetowego konta
3: oczywiście.
2: Pacjenta.
3: Ja też namawiam, bo to jest wygodne. Natomiast spodziewamy się po pierwsze badań laboratoryjnych, oceniających, czy nie mamy do czynienia z problemem wtórnym, czyli tak zwanym nadciśnieniem wtórnym, czy nie ma jakiejś choroby, która mogłaby doprowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, którą to pierwotną chorobę możemy leczyć. A więc wtedy trzeba, no nie mówię już o morfologii, tak, ale badania typu ocena funkcji nerek, czyli kreatynina, badanie ogólne moczu też to jest bardzo ważne badanie, które często już jest zapominane i uważane, że to w ogóle już nie należy tego robić, ale to wciąż jest aktualne i może pewne rzeczy pokazać. A więc wszystkie badania, które nam pokażą, czy nie ma wtórnej przyczyny nadciśnienia tętniczego. Badanie USG, jamy brzuszne, oczywiście badanie EKG, czyli takie też już badania w kierunku i będących powikłań. Już nie mówię o takich wykwintnych, jak doppler tętnic nerkowych, bo to już może już bardziej specjalistyczne, ale te badania podstawowe. Jak najbardziej lekarz rodzinny może to zlecić.
2: Leczenie. Czy od razu tabletki, czy możemy to nasze nadciśnienie w jakiś sposób pomóc sobie?
3: Zdecydowanie.
2: Bez
3: I w ogóle w momencie, kiedy my zaobserwujemy, że coś jest nie tak z tym ciśnieniem, to już należy wdrożyć tą modyfikację stylu życia, tak zwaną szeroko pojętą, ale zdecydowanie to działa. Powiem Państwu, że ja mam na co dzień pacjentów, którzy na przykład jak obniżą masę ciała, nawet o kilka kilogramów, to zdarza się, że nawet ci, którzy już rozpoczęli leczenie farmakologiczne i nadciśnienie nie było jakieś bardzo wredne, powiedzmy sobie, to udaje się w ogóle zaprzestać leczenie. Także zresztą niezależnie od tego, czy my już tabletki przyjmujemy, czy nie, to zawsze ta modyfikacja stylu życia musi być. Natomiast wracając do pytania, to zaczynamy od modyfikacji stylu życia, czyli dieta, odpowiednia dieta. Najlepsza to jest dieta DASH. To jest taka trochę dieta oparta na diecie śródziemnomorskiej. I to jest dieta, która w dużym badaniu klinicznym udowodniła, że ona ma działanie obniżające ciśnienie. Oczywiście my musimy żyć zdrowo. Nie zalecam żadnych jakichś diet wysokobiałkowych, keto diet. No teraz jest mnóstwo tego. Ale dieta oparta na warzywach, na owocach, chude mięso, pełnoziarniste pieczywo, węglowodany, danów mniej, ale wszystko powinno się w diecie tej naszej zawierać. Dalej ruch, aktywność fizyczna, no bardzo ważna. I to nie muszą być to ćwiczenia na siłowni od razu. To naprawdę wystarczą spacery, ale chodzi o to, żeby to była aktywność regularna. Inna trochę niż związana z naszą czynnością zawodową, bo często przychodzą pacjenci, mówią, ja w czasie pracy to ja tyle się nachodzę, że ja wracam do domu, to ja już nie mam na nic siły. No ale nasz organizm jest przyzwyczajony do tego chodzenia w czasie pracy. Więc nawet można wziąć kijki i z nimi wyjść. Chodzi o to, żeby znaleźć jakąś taką aktywność, która nam pasuje, która nam się podoba i która oczywiście nie musi to być ponad siły, ale żeby była regularna. Jak ktoś pali, absolutnie zarzucić palenie. Też ta unikanie stresu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne w naszym codzienności. Jakby na co dzień mamy dużo z tym stresem do czynienia, no ale starać się troszkę inaczej patrzeć na świat, żeby to trochę to przewartościować. I mówię, i to nawet te modyfikacja stylu życia może dać efekty, że ciśnienie nam się ureguluje i nie będziemy musieli od razu brać tabletek. Natomiast jeżeli okaże się, że jednak sama ta modyfikacja stylu życia, jeżeli to nadciśnienie nawet rozpoznane nie jest wysokie, to często przez 3 miesiące zalecamy taką modyfikację stylu życia. No ale jeżeli się nie uda, jednak ciśnienie jest dalej podwyższone, no to wtedy rozpoczynamy leczenie. Bardzo często rozpoczynamy leczenie od razu, teraz to są też nowe zalecenia, żeby od razu leczyć dwoma substancjami w mniejszych dawkach. Wtedy...
2: Bym wrócił do... Tak. Bo tak... Co takiego przyprawa, sól?
3: A, sól, no bo oczywiście,
2: co ona zrobiła specjalistom, że ma takie negatywne postrzeganie?
3: No, wysokie ciśnienie powoduje podwyższone ciśnienie tętnicze jak najbardziej, czyli w ogóle te wszystkie fast foody, chipsy, wszelkie słone przekąski, one powodują też wzrost ciśnienia jak najbardziej, dlatego że sól podnosi ciśnienie tętnicze. Poza tym też wszelkiego rodzaju, może nie tyle, że dopalacze, ale jakieś takie pobudzacze, prawda, też są absolutnie niewskazane i jeżeli ktoś energetyki, one są dostępne niestety w dalszym ciągu, spożywa w większych ilościach. Mieliśmy takiego pacjenta, 20-latka, który się przyznał, że on wypija Boltem jeżdżącego, wypija 6 energetyków dziennie i on trafił z wysokim ciśnieniem i rzeczywiście to się potwierdziło już w naszych badaniach obiektywnych, że on on ma nadciśnienie. Także energetyki absolutnie nie. Sól absolutnie nie musimy całkowicie odstawiać soli. Natomiast zalecenia mówią, że 5 gramów soli na dobę można. To jest mała łyżeczka, ale to bierzemy pod uwagę cały ten sód, tak, który jest zawarty też i właśnie w przyprawach, w konserwacji. Nie tak, że tylko ten...
2: Pieczywie.
3: Nie tylko ta sól, którą my dosypiemy, prawda? Ale właśnie natomiast spożycie u nas to jest około takie realne, to jest około 15 gramów. Także dużo jest jeszcze do zredukowania. Więc sól eliminujemy jak najbardziej. No tłusto, tam gdzie jest dużo cholesterolu, to też tego unikamy.
2: No, tabletki.
3: Tabletki. Jeśli chodzi o leczenie, to też, tak jak już powiedziałam, w tej chwili mamy na rynku dużo preparatów wieloskładnikowych i mamy takie zalecenia, żeby rozpoczynać już od preparatów, które mają w sobie dwa składniki, ale w mniejszych dawkach. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest mniejsza szansa, mniejsze ryzyko, że się ujawnią objawy niepożądane i pacjent w ogóle zaprzestanie się leczyć, bo mu coś tam nie będzie pasowało, prawda? A im mniejsza dawka, tym to ryzyko działań niepożądanych jest mniejsze. No i też działamy na ciśnienie z dwóch różnych mechanizmów, więc większa szansa, że ciśnienie nam się przy tym mniejszym leczeniu obniży. Czyli nie windujemy, że tak powiem, kolokwialnie jednej monoterapii w górę, jak się nawet i nie udaje od razu obniżyć ciśnienia, tylko dołączamy dodatkową substancję, a najlepiej rozpocząć już od preparatu, który zawiera dwie substancje lecznicze. Dla pacjenta to jest jedna tabletka, natomiast ona zawiera dwa leki. Natomiast później, jeżeli się nie udaje, to też mamy tabletki, które zawierają trzy substancje lecznicze, przy czym każda z nich może być w różnej dawce, więc tutaj jest naprawdę w tej chwili farmakoterapii bardzo duże pole do popisu, żeby pacjent jednak przyjmował cały czas tą jedną tabletkę, dwie czasami, bo mamy też taką teraz taką akcję, żeby mniej leków stosować, żeby po prostu starać się, bo jest dużo preparatów łączonych, żeby nawet jeżeli ktoś ma dużo leków, to też u lekarza rodzinnego może sobie może poprosić. I to lekarz rodziny sam powinien zauważyć, czy są jakieś preparaty, które można by połączyć, substancje w jedną czy tam dwie tabletki, żeby też było łatwiej, bo wiemy, że no, sami, prawda, jak musimy stosować, im więcej tabletek, tym ta niechęć do leczenia jest większa.
2: Tabletki przyjmujemy stale, czy wtedy, gdy mamy podwyższone ciśnienie?
3: Zdecydowanie stale. Nadciśnienie jest chorobą przewlekłą. My nie możemy po obniżeniu, i bo często też tak jest, że pacjenci rozpoczynają leczenie, poprawia się ciśnienie, czują się lepiej i odstawiają leczenie, bo uważają, że już te tabletki są niepotrzebne. Absolutnie tak nie można robić i oni potem trafią. Trafią czy na SOR, czy gdzieś tam do poradni z jakby nawrotem nadciśnienia tętniczego. Także leczenie jest to leczenie przewlekłe. Natomiast czasami, znaczy nawet i często pacjenci mi zadają pytanie, o ja nie chcę się leczyć, bo ja chyba już to do końca życia muszę przyjmować. Mówię, no tak, to jest choroba przewlekła. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś wdroży modyfikację stylu życia i będzie się stosował do tych zaleceń, na przykład schudnie dużo kilogramów, to w pewnym momencie może leczenie będzie można odstawić, ale to nie może zrobić sam pacjent, tylko to już pod kontrolą lekarza i też nie od razu, też nie można od razu odstawiać. Natomiast absolutnie taka sytuacja, o której pan profesor mówi, że bierzemy tabletki tylko wtedy, kiedy ciśnienie jest podwyższone, absolutnie nie może być, nie jest, jest wręcz zabraniana i też nie należy dawkować sobie samemu leków w zależności od wartości ciśnienia, bo takie sytuacje też często są, że pacjent do mnie przychodzi i mówi tak, a jak ja zmierzę ciśnienie i jak mam 140, to biorę taką dawkę, jak mam mniejsze, to biorę taką. To wtedy się już całkowicie rozregulujemy, nigdy nie ustawimy stałego leczenia. Także absolutnie nie można bazować na jednym pomiarze, bo jeden pomiar no, o niczym nie świadczy, tak jak powiedziałam, na ciśnienie, na wartość ciśnienia, wszystko, co dookoła nas się dzieje, też wpływa. Także my musimy zawsze mieć najlepiej stałe leczenie, które przyjmujemy najlepiej z rana, W tej chwili też się mówi o tym, że tabletki na noc niekoniecznie muszą być przyjmowane, chyba że robimy, to już jest wyższa szkoła, robimy holtery, wychodzi, że ktoś ma wyższe ciśnienie w nocy. To tak. Natomiast ciśnienie, tak zaczęłam mówić o tym rytmie, bo nie powiedziałam, że w nocy, ale mówimy dzisiaj o pomiarach w zaciszu domowych, które pacjent sam wykonuje, ale w nocy. W nocy, co widzimy w badaniu holtera, czyli w takim pomiarze już przy użyciu aparatu całodobowego ciśnienia tętniczego, to wiemy, że ciśnienie w nocy jest niższe niż w dzień. Dlatego też przyjmowanie leków na noc powoduje jeszcze dodatkowe obniżenie ciśnienia w nocy. Także w tej chwili zalecenia mówią, że najlepiej, jeżeli nawet ktoś ma 3 tabletki, to wszystkie łyka rano. Nie musi to być po jedzeniu, absolutnie nie, bo my też nie wiemy, jak się one wtedy będą wchłaniać. To nie są jakieś bardzo drażniące leki, więc najlepiej po prostu rano obudzić się. Czasem nawet ja mówię, żeby mieć przy łóżku, żeby po prostu nie zapomnieć, połknąć tabletkę i iść do swojej aktywności normalnej, życiowej. Także zdecydowanie nie odstawiamy leczenia. Jak jest dobrze, to leczenie kontynuujemy i cieszymy się, że jest dobrze. Jak jest, patrzymy, że już jakoś nam się słabo robi i ciśnienie jest niskie, wtedy zgłaszamy się do lekarza i możemy nawet redukować dawki. Ale nigdy pacjent sam tego nie może sobie zrobić.
2: Pani profesor, zalecenia lekarskie mamy za nic.
3: Ach.
2: Nie chcemy się leczyć. Nie słuchamy radia, ortodoksja. Co nam grozi?
3: Co nam grozi? No właśnie, tak jak już powiedziałam. A nawet oprócz udarów, zawałów, nawet i nagłe zgony mogą się zdarzyć. Także, no ale już ja to zawsze mówię pacjentom, że to nie jest tak, że od razu pan padnie na przykład, ale może być niepełnosprawny, tak? Czyli takie naprawdę ograniczenie życiowych czynności, życiowych aktywności. Także, no biorąc pod uwagę, że tak jak mówiłam na wstępie, że ciśnienie zaopatruje nasze wszystkie organy, także w krew i w odżywianie, to może doprowadzać do wielonarządowych uszkodzeń. I naprawdę zmierzyć ciśnienie nie jest trudno, a nadciśnienie tętnicze no, jest chorobą bardzo powszechną, bo w naszym kraju to dotyczy 11 milionów osób. I wydaje się, ja tak obserwuję, że już jakby trochę do tego się przyzwyczajamy, ale po to są te nasze akcje, po to są te, myślę, audycje, żeby uzmysławiać, że no trzeba się jednak stosować do tych zaleceń, starać się przynajmniej, dlatego że nadciśnienie nie boli bardzo często, nie daje objawów, a może powodować groźne, naprawdę bardzo groźne powikłania. I chociażby nie będziemy mogli pracować, nie będziemy mogli zajmować się swoimi bliskimi, tak? Albo będziemy ciężarem dla swoich bliskich, więc może to bardziej tak już obrazowo mówiąc.
2: Co czwarty Polak ma nadciśnienie. Kto się przyznaje w studiu nadciśnienia?
3: Jesteśmy szczupli wszyscy, tak? Staramy się zdrowo żyć.
2: No. Pani profesor, bardzo dziękuję za ciekawe przedstawienie tematu.
3: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bo to naprawdę jest bardzo ważny temat. Naprawdę, żeby mierzyć ciśnienie prawidłowo w swoim zaciszu domowym. Mierzyć jak najbardziej, ale właśnie w sposób prawidłowy, żeby to miało potem odzwierciedlenie.

0: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego naszego artykułu.
0: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia.
2: Pytanie do specjalisty.

Za nami archiwalny odcinek audycji Pytanie do specjalisty. Gościem była profesor Edyta Zbroch, która przybliżyła temat kontroli ciśnienia tętniczego. Gospodarzem programu jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu już za tydzień w czwartek. A tymczasem na naszej antenie punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to zaproszenie na święto parafialne do parafii w Nowym Dworze.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 8 października według nowego stylu i 25 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Pafnucjusz Egipski, święta Eufrozyna Aleksandryjska, święta Eufrozyna z Suzdala, święty German arcybiskup

biskup Kazania oraz święty Sergiusz z Radonieża. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o wykładzie w świetlicy parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Zaprosimy na święto parafialne do parafii w Nowym Dworze, a także na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 11 października do świetlicy parafialnej po trzeciej liturgii około godziny 11:45 na spotkania na temat Aniołowie i ciała niebieskie w ikonografii. Prelegentem będzie Grzegorz Prokopiuk, ikonograf, teolog, malarz i grafik. Twórca polichromii, m.in. w cerkwi w Dojlidach, Fastach, Czarnej Białostockiej i Narojkach. Ojciec Dawid Sulima, proboszcz parafii w Nowym Dworze, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy w Dzień Święta Opieki przy Najświętszej Bogurodzicy. W najbliższą środę, 14 października o godzinie 9, odsłużony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku zaprasza dnia 26 października na pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta iwierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7:15 wyjazd spod parafii Świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. O godzinie 10:00 święta liturgia i obiad. O godzinie 13:45 przejazd do monasteru Świętego Dymitra Sołońskiego w Sakach, a około godziny 17:00 powrót do Białegostoku. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 lub 534 469 470.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

dzisiejszego wydania wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego czwartkowego programu. Po przerwie relacja ze święceń diakońskich Pawła Iwaniuka w białostockiej katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy.

0: 4 października w katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku podczas boskiej liturgii Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, udzielił święceń diakońskich lektorowi Pawłowi Iwaniukowi. Zabierając słowo na koniec uroczystości, hierarcha pozdrowił nowego diakona oraz jego matuszkę, przywołując wspomnienia z młodości duchownego. Zapraszamy do wysłuchania relacji ze święceń diakońskich Pawła Iwaniuka.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Drodzy bracia i siostry, podczas dzisiejszej liturgii będzie miała miejsce diakońska chirotonia lektora Pawła Iwaniuka. Wszyscy znamy kandydata, bo kandydat właściwie wyrósł tu w tej cerkwi na naszych oczach. Chodził z babcią jako malutki chłopiec. Dzisiaj będziemy prosić o łaskę Bożą, żeby spoczęła na nim i żeby został diakonem. Paweł Iwaniuk urodził się 16 kwietnia 2000 roku w Białymstoku. Skończył 5 liceum ogólnokształcące. Następnie skończył policjalne studium ikonograficzne w Bielsku Podlaskim i prawosławne seminarium duchowne w Warszawie. Proszę wszystkich teraz o modlitwę, żeby Bóg zesłał na niego łaskę swojego Świętego Ducha.

Proszę jeszcze na moment zostać z nami, bo na koniec liturgii chcemy pozdrowić naszego nowego diakona. Chyba pierwszy z XXI wieku chyba, bo pozostali są jeszcze, urodzili się w ubiegłym stuleciu, a nawet tysiącleciu, tak? A to już milenijny z 2000 roku. Ja już wspomniałem, że Paweł rósł na naszych oczach, rósł i wyrósł na naszych oczach i dzisiaj cieszymy się, że zostałeś diakonem, że jesteś w cerkwi. Zawsze byłeś z babcią, stałeś najpierw, później śpiewałeś, później przysługiwałeś i aż do dzisiejszego dnia. Ale chcę się podzielić takimi dwoma momentami, które ja w szczególności zapamiętałem z Twojego życia. Stojąc na liturgii słyszałem, jak ktoś takim sopranikiem z tyłu tu śpiewa Wieruju. Tak czyściutko, pięknie sopranikiem. Aż nie wytrzymałem i się obejrzałem. A to był Paweł. Trzymał tu rzezł i śpiewał Wieruju. To był jeden moment, który tak zwróciłem w szczególny jakiś taki sposób na ciebie uwagę. Później ciebie zawsze protodiakon Marek Kiryluk brał tam, stawiał przy sobie i śpiewałeś Wieruju przed wszystkimi, razem z Nim. A inny moment, którym chcę się podzielić, też taki epizod, bardzo ciekawy. Wyszedłem kiedyś wieczorem na spacer i idąc ulicą, spotkałem ciebie i twoją jeszcze wtedy przyszłą, już dzisiaj matuszkę, przyszłą żonę, jeszcze wtedy dziewczyna była, koleżanka. I podeszliście do mnie pod błogosławienie i ja pytam, a skąd wracacie? A oni mówią, z cerkwi, z wieczornego nabożeństwa wracamy. Powiem, że byłem niezwykle zaskoczony, bo spodziewałbym się, że powiedzą, że z jakiegoś tam klubu czy z kina wracają. A to było z cerkwi. To rzadki przypadek, żeby tak chłopak z dziewczyną wracał razem w zwykły dzień, nie powiem, że w niedzielny, w zwykły, to był zwykły dzień z cerkwi wieczorem, bo byli na nabożeństwie. Dzisiaj jesteście tu znowu razem, chociaż hirotonia dokonała się nad Pawłem, to jednak niewątpliwie w jakiś sposób twoja już żona, twoja matuszka od dzisiaj też uczestniczy w tym i modlitwą, ale też i przeżywa. Bo przecież to nie jest takie łatwe podjąć się służby cerkwi, służby Chrystusowi. Jako diakon, czy później może jako świadczennik, czy jako diakon, to nie jest takie proste i łatwe. I chyba na to też trzeba patrzeć w kontekście dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i idzie w ślad, w moje ślady. Decydując się, żeby przyjąć święcenia, zdecydowałeś się pójść w ślady Chrystusa, iść za Chrystusem. I ja dzisiaj życzę Tobie, żeby ten zapał i Twoje oddanie nie gasły, żeby zawsze płonęły silnym płomieniem, nie gasnącym. Żeby to, co przeżywałeś jako dziecko, to, co przeżywałeś jako młodzieniec i to, co przeżywałeś dzisiaj, żeby zawsze było w Twoim sercu i zawsze wskazywało Ci tą drogę i kierunek, w którym masz podążać w swoim życiu. I niech Ci Bóg swoją łaską w tym pomaga. Pozdrawiam.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami relacja ze święceń diakońskich Pawła Iwaniuka w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy. Serdecznie pozdrawiamy ojca diakona Pawła Iwaniuka oraz matuszkę i życzymy wielu łask Bożych w posłudze na rzecz cerkwi, na mnogaja i błagaja leta. A tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia dzisiejszego czwartkowego programu. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne czwartkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt romówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.